Kato Marmo ngono kok. Wah, kena godol jak polo. Merocol uteke. Wah, mati kowe.